0: Wiadomości Radia Alex w poniedziałek to oczywiście m.in. ruszające matury. W tym roku do matur przystępuje rekordowa liczba uczniów. Prawie 350 tysięcy absolwentów liceów, techników i szkół branżowych. Wśród nich są absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem. Placówka obchodzi w tym roku 150-lecie swojego istnienia. Tuż przed egzaminem z języka polskiego na sali pojawiła się również nasza reporterka.
1: Czekacie w kolejce do wejścia, tak? Bo dokumenty są sprawdzane.
2: Tak, dokumenty są sprawdzane, więc czekamy aż na naszą kolej.
1: A jakie nastroje?
2: Średnie, ale powoli do przodu.
1: Ale to co, nie było czasu na przygotowanie się?
2: Nie, no był, ale nie wykorzystany.
1: Jak myślicie, jakie tematy będą na języku polskim?
2: No myślę, że standardowo lalka i może coś pojawi się z dziadów części trzeciej.
1: No, widzę, że to są pewniaki, bo to już nie pierwsza osoba o tym mówi.
2: No myślę, że tak, jakoś co roku się powtarza, więc może i tego roku się przewinie.
1: Macie jakieś talizmany ze sobą?
2: Nie, raczej nie nosimy takich przedmiotów, ale może ktoś się znajdzie na sali tutaj, który posiada.
1: Nie wierzycie w takie rzeczy, raczej liczycie na siebie.
2: Ja się kieruję sercem.
1: Jak tam nastroje przed egzaminem?
3: A, lekki stres, ale jest dobrze.
1: A czego pan się obawia?
3: No, dziś jest chyba najgorszy dzień polski, no.
1: A nie matematyka?
3: No, już troje lżej będzie, myślę na tym.
1: A zdaje pan sobie sprawę z tego, że to 150 lat tej uczelni i akurat w tym roku pan zdaje maturę?
3: No, akurat ja wtedy wychodzę, no, tak.
1: Pani jest nie tylko nauczycielką, ale też i matką. Rodzice się stresują.
4: Potwornie przeżywam to podwójnie, ale no cóż, no takie jest życie, prawda? No, życzę wszystkim maturzystom, żeby pomyślnie zdali egzamin i no żeby też zrozumieli, że wkraczają już w dorosłość, w dojrzałość.
1: Szkoła kończy 150 lat. To ma dla was znaczenie, że ta matura jest właśnie w tym momencie?
5: Powiem pani tak, 5 lat moich w tej szkole myślę, że na pewno się bardzo zaznaczy, ale uważam, że 145 lat pozostałych to nic w porównaniu do moich 5, które tu spędziłem i ja tu naprawdę dużą cegłę dołożyłem do tego wszystkiego.
1: Będzie żal opuszczać szkołę?
5: Znaczy już był żal, już to powiedzmy przebolałem, ale teraz tutaj przychodzę powiedzmy z pasji właśnie i też z obowiązku.
1: Przygotowywał się pan do matury?
5: Ostatni tydzień? Myślę, że tak.
1: Widzę, że ksiądz się uśmiecha. Będzie ksiądz trzymał kciuki za wszystkich uczniów?
6: Uśmiecham się, bo w budowlance zawsze wesoło. Oczywiście, zawsze trzymamy za nich kciuki.
1: A jak ksiądz myśli, zdadzą wszyscy?
6: No, myślę, że tak, poradzą sobie.
1: Z pomocą boską?
6: Tak. Błogosławieństwo otrzymali.
1: Widzę, że pan już siedzi w ławce. 3 długopisy, to na wypadek, gdyby któryś przestał pisać?
7: Tak jest, jeszcze wszystkie oczywiście poświęcone. To jest Jasnej Góry, z Kalwarii Zebrzydowskiej, to jest wszystko poświęcone, żeby tu jeszcze Bóg miał jakąś opatrzność nade mną. Bo tylko tyle zostało dzisiaj, już nic więcej nie wyciągnę z tego.
1: Ale przygotowywał się pan.
7: Tak jest, trzeba było, nie? Żeby Bóg pomógł, to jeszcze trzeba tak samą utrę zrobić, żeby było.
1: Którego egzaminu pan się najbardziej boi?
7: Najbardziej, no właśnie dzisiaj polskiego, no ten polski może być różny.
1: No tak, bo to jednak szkoła techniczna, więc te przedmioty ścisłe to macie w jednym palcu.
7: Tak, no matematyka jeszcze jest spokojnie do opanowania, angielski też, ale ten polski może być różnie, zależy co się dzieje.
1: Trzymamy kciuki.
7: Dziękuję bardzo.
0: Z uczniami popularnej zakopiańskiej budowlanki rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Pod patronatem Radia Alex trwają rozpoczęte w kwietniu wydarzenia związane z jubileuszem 150-lecia zakopiańskiej budowlanki. W minioną sobotę odprawiona została uroczysta msza święta, po której w kinie Sokół odbyła się gala jubileuszowa. Były okolicznościowe przemówienia, wręczenie odznaczeń resortowych i branżowych, zagrała muzyka. Były też wspomnienia.
8: Budowlanka, wiecie co, dla nas była szkołą życia, nie? Były rajdy, życie towarzyskie, kiedy się poznawało się pod chole, bo nie od razu jechali młodzi do Barcelony, do Włoch, do Rzymucy, do innych wielkich miast. Zasadą było przynajmniej tak jak Kazimierz Mateja wychował w Cegodą, trzeba pierwsze poznać swoją dziedzinę, a potem brać się dalej. I przechodzili mesyczkie fachy, stolarstwo, konstrukcje, zbrojenie, kuźnie, praktyki w PBO Podhale. To przecież cała młodzież miesiąc na praktykach, na różnych budowach się było. Dziś z sentymentem człowiek wspomina, że tą budowę robił na tej budowie, robił na tej, był na tej to, ale ta młodzież była dosyć, a poza tym co miejsce była, no, zabawą, była i dyscypliną. I przeróżne obozy, wyjazdy, harcerskie, nie harcerskie. Człowiek musiał se radzić, musiał umieć ważyć, musiał umieć wyprać i musiał umieć się nauczyć, a naprawdę, moi drodzy, poziom, jak chodzi o budowlane przedmioty, o tym był taki wysoki, o to potem doceniłem dopiero jak poszedł na Politechnikę, na Wydział Architektury, że niektóre przedmioty, z którymi niektórzy się męczyli, ja po prostu miałem z górki albo porównym. Także no, moi drodzy, wszystkim polecam tą szkołę nadal, bo tak się jakoś składa, że się spotykamy dalej z młodzieżą, choćby z tego względu, że czasem ciągnie do zespołu, do budoży, potańczyć, pośpiewać, coś im przekazać. No to no jest to naprawdę szkoła, która w tych czasach, może jak chodziło innych profesorów, że patrzyli tak, że to są rozrabiaki, to i przeróżni kombinatorzy, ale moi drodzy, to co młodzi w budowlance wymyślili, to na pewno w innych szkołach by na ten pomysł nie wpadli. Było i śmiechu, było czasem, no i przeprosań o to, no bo czasem jakiś widz po góralsku, albo dowci, albo żart przekroczył niektóre granice, ale potem wracało do swoich granic. Natomiast, no moi kochani, tak czasem teraz ta młodzież nie, że profesor wymogo. Ja wam powiem po 50 paru rokach, że ci, co wymagali, to się ich pamięta. Poza tym była to młodość. Młode roki i w miarę nasyćku był czas. Nie było komórek, nie było telefonów, nie było dostępu może do informacji takich na bieżąco i dobrych i złych, ale nam to wystarczało i moi drodzy, no same dobre wspomnienia.
0: Opowiadał Radiu Alex wzruszony Andrzej Jakubiec-Kubosek, który naukę w budowlance zakończył egzaminem maturalnym w 1977 roku. Marszałek Witold Kozłowski przekazał dla szkoły jubilatki Nagrodę Województwa Małopolskiego drugiego stopnia, czyli Złotą Polonia Minor. Poprosił też nauczycieli i uczniów o dwie rzeczy.
9: Przekażę Państwu z jednej strony wielkie słowa podziękowania za, można powiedzieć, pani dyrektor, wzorową współpracę z władzami samorządowymi województwa małopolskiego. Uczestniczycie Państwo we wszystkich inicjatywach związanych z kształceniem zawodowym. Nawet szkoła była na Mundialu Zawodów w Brionie z tego czasu, czyli takich nieoficjalnych mistrzostw świata w różnego rodzaju zawodach i w różnych branżach. Ale też tutaj na tym podwórku wojewódzkim uczestniczycie i w Festiwalu Zawodów, największe w kraju tego rodzaju wydarzenie, ale też w Małopolsce Przyszłości, gdzie wspólnie z uczelniami wyższymi oferujemy różne kierunki studiów dla szczególnie uczniów klas ostatnich, bądź to techników, bądź liceów ogólnokształcących. Szanowni Państwo, należałoby się wrócić 150 lat do tyłu, ale te wszystkie filmiki pokazywały nam całą historię Waszego zespołu. Ja chciałem tylko w imieniu Pana Marszałka i w imieniu własnym bardzo serdecznie, choćby symbolicznie podziękować założycielom, ale też wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom, rodzicom, wszystkim partnerom przez te wszystkie lata słowa szczególnego podziękowania. A za co to powiem w ostatnim zdaniu, czy przedostatnim swojego wystąpienia. Moi drodzy, to ogromny szmat czasu i ogromny wysiłek w budowaniu waszej wspaniałej wspólnoty zespołu szkół budowlanych. Pogratulować zaś pragnę w imieniu również wcześniej przywołanych osób tego szczególnego jubileuszu, tak pięknie przygotowanego i tak pięknie obchodzonego nie tylko dzisiaj, ale przecież szereg różnego rodzaju wydarzeń z tym związanych na przestrzeni tego już się odbyło. Moi drodzy, na zakończenie pragnę was z jednej strony poprosić, a z drugiej strony w pewnym sensie zobowiązać jako przedstawiciel całej wspólnoty małopolskiej, abyście zachowali te dwie najważniejsze rzeczy, o których tutaj też dzisiaj już po części była mowa. W pierwszej kolejności, żeby to miejsce, zespół szkół budowlanych w Zakopanem, był miejscem, w którym w symbiozie żyje tradycja i całkowita nowoczesność.
0: Powiedział m.in. małopolski wicemarszałek Witold Kozłowski.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Majówka pod Tatrami minęła spokojnie, przynajmniej na drogach. O tym na początek Anna Kruszewska. Zapraszam. Wstępne dane pokazują, że od 30 kwietnia do 4 maja doszło do jednego wypadku i 8 kolizji. Najważniejsze jest to, że nikt nie zginął. Nie obyło się jednak bez poważnych wykroczeń. Policjanci zatrzymali aż 11 pijanych kierowców. Rekordzista miał 2,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze reagowali też na nadmierną prędkość. Jeden z kierowców pędził w terenie zabudowanym 124 km na godzinę. Łącznie skontrolowano ponad 400 pojazdów, wystawiono 120 mandatów i zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych. Teraz dobre wiadomości dla pasażerów komunikacji miejskiej w Nowym Targu. Miejski Zakład Komunikacyjny dołączył do serwisu kiedyprzyjedzie.pl. To oznacza, że w jednym miejscu można teraz sprawdzić nie tylko rozkłady jazdy, ale też rzeczywiste czasy przejazdów autobusów. Co ważne, w serwisie dostępne są również rozkłady małopolskich linii dowozowych działających na terenie gminy. To praktyczne narzędzie dla wszystkich, którzy chcą szybciej i wygodniej zaplanować codzienne podróże. Wystarczy telefon lub komputer, by mieć komunikację miejską pod ręką.
1: Dzieje się na drogach.
0: Nowa droga i most gotowe. Mieszkańcy mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. W miejscowości Długopole w powiecie nowotarskim zakończyła się inwestycja, która przez ostatnie miesiące wiązała się z utrudnieniami, ale teraz przynosi konkretne efekty. Oficjalnie oddano zadanie obejmujące przebudowę krótkiego, ale ważnego odcinka drogi gminnej wraz z budową nowego mostu w rejonie osiedla Zawodą. Stary, wysłużony most został całkowicie rozebrany, a w jego miejscu powstała nowa konstrukcja żelbetowa. Przy okazji przebudowano dojazdy, uporządkowano infrastrukturę drogową i dostosowano oświetlenie uliczne. Pojawiło się też nowe oznakowanie oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu. Całość inwestycji kosztowała ponad 1 200 000 zł. Mimo zimnej końcówki miesiąca temperatury w kwietniu utrzymywały się w długoletniej normie. Prawie półmetrowa pokrywa śnieżna, która pojawiła się na początku miesiąca, nie polepszyła kiepskiej sytuacji hydrologicznej. Kwiecień był miesiącem wyjątkowo suchym, podsumowuje obserwacje meteorologiczne nasz dyżurny synoptyk.
2: Średnia temperatura tego miesiąca wyniosła pod Tatrami 5,1 stopnia Celsjusza. Dla porównania, w najchłodniejszym kwietniu w historii pomiarów średnia temperatura w Zakopanem wyniosła zaledwie 1 stopień. Było to w roku 1997, zaś w najcieplejszym w roku 2018 aż 11,5. Czyli nie narzekajmy na ten kwiecień, mimo że końcówka przyniosła nam znaczne ochłodzenie, bo w większości lat było jeszcze chłodniej. Natomiast minimalna temperatura, jaką odnotowaliśmy tutaj w Zakopanem, to minus 7,2 stopnia. Było to 10 kwietnia. Maksymalna zaś 16,9 5 dnia miesiąca. Czyli na początku miesiąca mieliśmy najcieplejszy dzień. Pod względem opadów był to niestety miesiąc bardzo suchy. Spadło tylko 25% normy miesięcznej dla kwietnia, z czego połowa było to 1 kwietnia.
0: Mówił Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Szacuje się, że w weekend Zakopane mogło odwiedzić około 70 tysięcy turystów. Jak podaje Urząd Miasta, kartę turysty otrzymało 600 z nich. To niezbyt wiele, biorąc pod uwagę liczbę turystów, ale całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę krótki czas przygotowania tego projektu, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: My, hotelarze, sami jesteśmy trochę w powijakach, bo część z nas nie rozumie idei, część z nas nie zna technikaliów i w związku z tym nie jesteśmy w stanie w wielkiej masie tej idei wspierać.
4: Wydawać się mogłoby, że sprawa jest prosta. Jest portal, na którym hotelarz się loguje, przez który może wpłacać taksę klimatyczną, no i na tej podstawie może otrzymać QR kod, który przekazuje turyście.
3: Jest to jedna ze ścieżek w ramach oparcia się o aplikację, która służy do dystrybucji podatku turystycznego w stronę gminy, ale nie wszyscy z tej aplikacji korzystamy. Po pierwsze, nie musimy. Po drugie, duże obiekty pracujące na dużych CRM-ach, czyli na systemach zarządzających hotelami, nie połączyły jeszcze swoich CRM-ów przez odpowiednie API z tą aplikacją. W związku z tym, jak gdyby nie mają narzędzia, które umożliwia wystawianie karty turysty dla swojego gościa. Także technikalia zatrzymały część z nas w przyłączeniu się do tego projektu.
0: Miasto Zakopane od dłuższego czasu zachęcało zakopiańskie przedsiębiorstwa i różnego rodzaju instytucje do partnerstwa w tym projekcie. Obecnie partnerami karty turysty jest 60 podmiotów gospodarczych. Zdaniem Karola Wagnera jednak wiele z nich nawet nie wie o takiej inicjatywie.
3: A co najgorsze, nawet ci, którzy wiedzieli, że karta turysty jest tam w mniejszych lub większych powijakach i ona faktycznie jakimś echem wybrzmi, to nie znają dostatecznie dobrze idei, nie potrafią się z nią utożsamić, nie wiedzą, jak wartościowy jest to projekt na wielu płaszczyznach, w związku z tym nie zbyt aktywnie się do niego przyłączają, co według mnie się oczywiście przełamie, ale jak zwykle każdego typu rozwiązanie potrzebuje czasu.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Zakopane sięga po unijne wsparcie na walkę o czystsze powietrze. Miasto pozyskało ponad 445 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój ekopatrolu. W ramach projektu zatrudniony zostanie nowy strażnik, a do dyspozycji funkcjonariuszy trafi elektryczny samochód oraz specjalistyczny sprzęt do kontroli przestrzegania przepisów środowiskowych. To pozwoli wzmocnić działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście i skuteczniejsze egzekwowanie obowiązujących zasad. Całkowita wartość projektu to ponad 524 tysiące złotych. Teraz inwestycja, na którą długo czekali mieszkańcy rejonu Walkosze-Piszczory w Zakopanem. Zakończyła się rozbudowa sieci wodociągowej, dzięki której 51 odbiorców zyskało stały dostęp do bezpiecznej, regularnie badanej wody pitnej. To oznacza koniec korzystania z indywidualnych, często zawodnych ujęć. W ramach prac powstało ponad 2 kilometry nowej sieci. Zamontowano też urządzenia do kontroli ciśnienia oraz hydranty, które poprawiają bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Inwestycja była współfinansowana z funduszy unijnych. Jej wartość to ponad 1 500 000 złotych. Wydział Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie zbadał stan wody w potoku Cicha Woda. O zanieczyszczeniu cieku informowali mieszkańcy i wędkarze.
5: Zgodnie z ustaleniami, jakie udało się dokonać, powstają one w wyniku robót budowlanych prowadzonych w tym momencie na sąsiedniej nieruchomości pod Polaną Szymaszkową. Trzeba mieć na uwadze to, że gmina ma dość ograniczone możliwości kontrolowania obiektów budowlanych, prowadzenia robót, więc o sprawie powiadomiliśmy w trybie bezzwłocznym powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, żeby na podstawie artykułu 84a prawa budowlanego skontrolował proces prowadzenia inwestycji pod kątem wpływu na środowisko.
0: Próbki z zanieczyszczonego potoku pobrał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Powiadomiono również właściciela cieku Wody Polskie.
5: Zwróciliśmy się również pisemnie z wnioskiem do właściciela płynących wód powierzchniowych, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o zbadanie sprawy, sugerując, aby analizowali, czy tego rodzaju działania były wcześniej z tym organem uzgodnione, a jeśli były uzgodnione, to na jakich warunkach, i prosiliśmy o udzielenie zwrotnej odpowiedzi.
0: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. O wynikach przeprowadzonych kontroli usłyszycie oczywiście w Radiu Alex. Policjanci i leśnicy wspólnie patrolowali okolice Krościenka nad Dunajcem w ramach ogólnopolskiej akcji Centralna Majówka 2026. Działania prowadzono m.in. na terenie leśnictwa Grywałt i w paśmie Lubania. Głównym celem było ograniczenie nielegalnych wjazdów quadów i motocykli krosowych do lasu, które niszczą przyrodę i mogą zagrażać turystom. Podczas patroli przeprowadzono 5 interwencji i nałożono 3 mandaty za wjazd pojazdami silnikowymi na tereny leśne. Funkcjonariusze reagowali też na przypadki puszczania psów bez nadzoru. Były nie tylko kontrole, ale i rozmowy z turystami o zasadach bezpiecznego korzystania z lasu.
1: Twoje sprawy.
0: Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu poszukiwany. Jeśli ktoś dba o ogród, ma działkę albo tworzy zieloną przestrzeń przy domu czy bloku, to właśnie teraz może się zgłosić i pokazać efekty swojej pracy, zgłaszając się do udziału w 28. edycji konkursu Najpiękniejszy ogród imienia Adama Wowry. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 czerwca. Formularze możecie znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Nowym Targu, a gotowe wnioski złożyć osobiście lub wysłać mailowo. Jak już wiecie z Radia Alex, w poniedziałek rozpoczął się wiosenny przegląd techniczny kolejki na Kasprowy Wierch. Prace potrwają do 22 maja, mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
6: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego. Robimy to przede wszystkim właśnie z myślą o bezpieczeństwie i komforcie naszych turystów, bo bezpieczeństwo bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Po zakończeniu prac w drugiej połowie maja Kasprowy Wir będzie w pełni gotowy na przyjęcie gości i oczywiście zachęcamy, żeby wszystkie informacje na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
0: Turyści, którzy dotrą na Kasprowy Wir pieszo, muszą liczyć się z tym, że w budynku górnej stacji kolejki nieczynna jest również restauracja i nie ma dostępu do toalet. Przeglądy wiosenne przechodzą obecnie wszystkie ośrodki PKL.
1: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
0: Zakopiańscy policjanci otrzymali podziękowania od kierownictwa Domu Pomocy Społecznej w Zakopanem za akcję, która zakończyła się szczęśliwym odnalezieniem dwóch pensjonariuszek. Do zdarzenia doszło 13 kwietnia po południu, kiedy kobiety samowolnie oddaliły się z placówki. Dzięki szybkiej i dobrze skoordynowanej akcji poszukiwawczej zostały odnalezione całe i zdrowe. W liście do komendanta podkreślono profesjonalizm, cierpliwość i empatię funkcjonariuszy. Zwrócono uwagę, że takie działania pokazują, jak ważną rolę policja odgrywa w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.
1: Radio

0: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Małgorzata Kmieciak, zapraszam. Po zimowej przerwie e-busy Tatrzańskiego Parku Narodowego wróciły na trasę do Morskiego Oka. Niestety jeden z nich zepsuł się w pierwszy dzień weekendu majowego. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna awarii jednego z czterech posiadanych obecnie przez TPN pojazdów.
1: E-bus dojechał do Włosienicy i tam zakończył pracę. Pozostałe trzy są na trasie. No, na razie nie wiemy, kiedy wróci ten bus, który uległ awarii, no ale myślę, że do rozpoczęcia sezonu wakacyjnego się pojawi z powrotem.
0: Ekologiczny tabor Tatrzańskiego Parku Narodowego niebawem powiększy się o kolejnych 16 busów. Park pozyskał prawie 30 milionów złotych na zakup nie tylko pojazdów, ale również stacji ładowania i stacji transformatorowych. Jednak w wakacje nowe busy nie pojawią się na trasach.
1: Nowe busy to jest trochę dłuższa perspektywa, ponieważ najpierw musimy mieć podpisaną umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dopiero potem będzie musiał być rozpisany przetarg. Ponieważ to są środki publiczne, no to wszystkie procedury muszą być dochowane.
2: Taki przewidywany termin podpisania tej umowy?
1: Jeszcze w maju.
2: Czy do wakacji uda się dokonać tego zakupu?
1: Na pewno nie, ponieważ to jest przetarg unijny, a samo ogłoszenie musi w takiej sytuacji wisieć 35 dni.
0: Na razie nie wiadomo, jak TPN zorganizuje transport z dodatkowymi 16 pojazdami. Zimą e-busy nie kursowały na tej trasie, ponieważ nikt nie zgłosił się do naboru na operatorów transportu do Morskiego Oka. A z Magdaleną Zwijacz-Kozicą z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska.
3: O tym się mówi w regionie.
0: Archeologiczne badania w gminie Łaprze-Niżne. Zaplanowano je na maj i będą polegały na rejestrowaniu i mapowaniu ruchomych zabytków znajdujących się na powierzchni gruntu. Badania realizowane są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i poprowadzi je kilkuosobowy zespół. A podobne badania także zapowiedziano w Gronkowie, Nowej Białej, w Krępachach i Dursztynie. Potrwają do końca października. Po dwóch latach przerwy wraca jedno z najpiękniejszych wydarzeń w naszym regionie, czyli przednówek w Polanach. Do 12 maja, do wtorku w przyszłym tygodniu przyjmowane będą zgłoszenia udziału. Jak zwykle wydarzenie w Kościelisku ma charakter przeglądu, więc prezentacją przyglądać się będzie komisja artystyczna. Jury wysłucha uczestników 5 i 6 czerwca, dzień później odbędzie się spotkanie finałowe. Jurorzy rekomendują osoby czy grupy do udziału w sabałowych bajaniach, które odbywają się w lecie w Bukowinie Tatrzańskiej. Wydział Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie zbadał stan wody w potoku Cicha Woda. O zanieczyszczeniu cieku informowali mieszkańcy i wędkarze.
4: Zgodnie z ustaleniami, jakie udało się dokonać, powstają one w wyniku robót budowlanych prowadzonych w tym momencie na sąsiedniej nieruchomości pod Polaną Szymaszkową. Trzeba mieć na uwadze to, że gmina ma dość ograniczone możliwości kontrolowania obiektów budowlanych, prowadzenia robót, więc o sprawie powiadomiliśmy w trybie bezzwłocznym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, żeby na podstawie artykułu 84a prawa budowlanego skontrolował proces prowadzenia inwestycji pod kątem wpływu na środowisko.
0: Próbki z zanieczyszczonego potoku pobrał wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Powiadomiono

0: również właściciela cieku Wody Polskie.
1: Zwróciliśmy się również pisemnie z wnioskiem do właściciela płynących wód powierzchniowych, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z prośbą o zbadanie sprawy, sugerując, aby przeanalizowali, czy tego rodzaju działania były wcześniej z tym organem uzgodnione, a jeśli były uzgodnione, to na jakich warunkach, i prosiliśmy o udzielenie zwrotnej odpowiedzi.
0: Mówił w Radiu Alex Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta. O wynikach przeprowadzonych kontroli usłyszycie oczywiście w Radiu Alex.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Wystarczy chwila nieuwagi na szlaku i można się nieprzyjemnie zaskoczyć. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w cieplejsze dni coraz łatwiej natknąć się na wygrzewające się na słońcu żmije. Chodzi przede wszystkim o żmiję zygzakowatą, czyli jedynego jadowitego węża w naszym kraju. Choć jej ukąszenie może być groźne, naprawdę poważne przypadki zdarzają się rzadko. Najważniejsze jest to, że do ukąszenia dochodzi zwykle wtedy, gdy ktoś na nią nadepnie albo ją zaskoczy w miejscu, z którego nie ma jak uciec. Jeśli tylko ma możliwość, po prostu się oddala. Dlatego podczas spacerów i wycieczek dobrze mieć oczy dookoła głowy, patrzeć pod nogi, szczególnie w miejscach nasłonecznionych, na kamieniach, polanach czy skrajach ścieżek. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed żmijami, choć bardzo rzadko dochodzi do ukąszenia przez tego jedynego, powtórzę, w Polsce jadowitego gada, to warto wiedzieć, co zrobić, jeśli jednak dojdzie do niebezpiecznego kontaktu ze żmiją zygzakowatą. Posłuchajcie naszej reporterki Beaty Deniz-Jastrzębskiej.
3: Na pewno nie należy wysysać jadu ani nacinać rany. Błędem jest również zakładanie opaski uciskowej, która może spowodować martwicę tkanek. Obalamity postępowania, informacja, jaką znajdujemy w mediach społecznościowych Szpitala Powiatowego w Zakopanem. Przede wszystkim trzeba zachować spokój, ograniczyć ruch, co może zapobiec rozprowadzaniu toksyn w organizmie. Nogę należy usztywnić, a ranę przemyć wodą i jak najszybciej udać się do placówki medycznej lub wezwać pomoc pod numerem 112. W górach powiadomić TOPR. Ukąszenie żmij u większości zdrowych dorosłych nie stanowi zagrożenia życia, jednak może być bardzo niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz alergików.
0: Wycieczki, wyjazdy urlopowe, wakacje z dziećmi, coraz częściej kupujemy je przez internet, a prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzył napływające skargi i nałożył karę na jednego ze sprzedających online. My w Radiu Alex sprawdzamy, dlaczego.
4: Wydałem decyzję, w której nałożyłem karę na Travel Planet. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5000 zł za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.
0: Powiedział prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Do 18 maja potrwa głosowanie na projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Do 9 odsłony zgłoszono 155 zadań. Spośród nich mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w 2027 roku. W Nowym Targu zgłoszono 12 zadań, a w Zakopanem między innymi można zagłosować na projekt pod nazwą Aktywny Park Zdrowia. Rewitalizacja parku przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Są także sportowe inicjatywy z naszego regionu. Wśród programów mamy tu piłkarskie zajęcia i turnieje szkółek, zgłoszone na przykład przez LKS Przełęcz Łopuszna, LKS Bur Dębno czy KS Babia Góra Lipnica Wielka. Szczegóły znajdziecie na radioalex.pl. A teraz jeszcze zaproszenie do zakopiańskiej Sokolni, gdzie w niedzielę kolejny Słap czyli wymiana ubrań.
3: To jest nie tylko wydarzenie związane z wymianą, ale również takie wydarzenie towarzyskie. Tutaj nawet insynuowałyście, że mogą się tworzyć pary, że ludzie się zaprzyjaźniają ze sobą. Co się wydarzyło na ostatnim Sławie?
5: Dotarło do mnie, jak wielką radość przynosi też takie wydarzenie osobom, które przynoszą swoje ubrania. I tutaj gdzieś pamiętam panią, która przyniosła sukienkę w sobotę bodajże i przyszła w niedzielę oglądać rzeczy na wieszakach i zobaczyła, że nie ma tej sukienki, którą przyniosła i się ucieszyła, że komuś ta sukienka się przydała i komuś przyniosła radość. Podobna sytuacja była z bryloczkiem do kluczy. Też pani zostawiła bryloczek do kluczy, ja nie zdążyłam go jakby odłożyć, pokazałam Majce i Majka mówi, że idealnie do moich kluczy pasuje. I potem patrzy, że ta dziewczyna jeszcze przegląda tam ubrania, pokazaliśmy, jak Majka się cieszy, jak idealnie to pasuje do jej kluczy i ona poszła do domu i przyniosła trzeci bryloczek i specjalnie podarowała Majce i była po prostu zachwycona, że rzecz, która u niej leżała, może komuś się przydać i przynieść radość.
6: Zapraszamy już w następną niedzielę od 12 do 18. Będziemy wymieniać się rzeczami, ale przede wszystkim tą dobrą energią, którą każdy z nas tutaj i przynosi, i zabiera stąd. I mam nadzieję, że idzie z nią dalej w świat.
0: Mówiły organizatorki Sławów Zakopanem Alina Zemelfert oraz Maria Szymańska. A rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Mamy ich więcej na radioalex.pl.
2: Radio Alex.

0: To już pora na podsumowanie wiadomości Radia Alex, o których mówiliśmy w czwartek. Anna Kruszewska, zapraszam. Za nami posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem na terenie Małopolski zagrożenia pożarami lasów. Rozesłano alerty do wielu powiatów. Mieszkańcy Tatrzańskiego i Nowotarskiego nie zostali nimi jak na razie objęci.
1: Podczas spotkania wydano też kolejne ostrzeżenia i apele, m.in. o niewypalanie traw. Podano statystyki pożarowe ostatnich dni w naszym województwie i w całym kraju. Nie ogłoszono natomiast zakazu wchodzenia do lasów. A dlaczego? To już tłumaczył zebranym zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Michał Goś. Cytuję. Lasy państwowe są w pełnej gotowości do podejmowania działań. Uruchomiliśmy cały potencjał, którym dysponujemy. Mamy obsadzone punkty alarmowo-dyspozycyjne we wszystkich nadleśnictwach. Pracownicy Zakładu Usług Leśnych są w gotowości do działania przeciwko zarzewiom ognia. Codziennie w godzinach od 9 do 13 diagnozowane jest zagrożenie pożarowe w punkcie prognostycznym na terenie Puszczy Niepołomickiej. Na ten moment wilgotność ściółki wynosi 10,2%. Zakaz wejścia do lasów jest wprowadzany wtedy, kiedy wskaźnik spadnie poniżej 10%, tłumaczył Goś.
0: Mówiła Joanna Chmiel. O ostrożność w związku z suszą apeluje także Pieniński Park Narodowy i przypomina o obowiązujących zakazach na jego terenie. Nie wolno rozpalać ognisk, palić papierosów, ani używać otwartego ognia. W przypadku zauważenia ognia lub dymu należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.
2: Twoje sprawy.
0: Wycieczki, wyjazdy urlopowe, wakacje z dziećmi coraz częściej kupujemy przez internet. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatrzył napływające skargi i nałożył karę na jednego ze sprzedających online. A my w Radiu Alex sprawdzimy dlaczego.
3: Wydałem decyzję, w której nałożyłem karę na Travel Planet. Spółka w swoim serwisie internetowym podawała nieaktualne lub niepełne ceny wycieczek. Konsumenci w wynikach wyszukiwania widzieli określoną cenę, ale po wejściu w szczegóły wycieczki ta kwota się zmieniała. Bardzo często była wyższa niż wcześniej, a w niektórych przypadkach rzeczywisty koszt wycieczki rósł nawet o około 5000 zł za osobę. Zdarzało się również, że ceny nie zawierały obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. Tak jest również w przypadku imprez turystycznych. Prezentowanie na stronach internetowych i wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy.
0: Powiedział m.in. prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Kierowca, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu, zatrzymany w Łapszance, jak ustalili policjanci. 41-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy i teraz odpowie przed sądem. To jednak nie koniec. Podczas kontroli okazało się również, że jeden z pasażerów auta był osobą poszukiwaną przez organy ścigania. 34-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Myślenicach od lat organizuje kursy nabaców i juchasów. Cieszą się wielką popularnością nawet wśród kobiet. W ostatnich latach zgłasza się na nie więcej kandydatów niż miejsc, ale nie każdy, kto ukończy kurs, zostaje na bacówce. Praca jest ciężka, właściwie całodobowa. Przez 6 miesięcy juchas może zarobić od 30 do 40 tysięcy złotych.
4: Jak kogoś nie cieszyło w zapaść, to nie będzie tego robił. No i
5: czasami ludzie nie lubią swojej pracy, ale pracują dla pieniędzy. A tu też tak może być?
4: Słuchajcie, no pieniądze z tego są teraz niezłe, no ale tu nie ma tak jak na tych kursach mówią, że tam 8 godzin musisz na bacówce odpracować praktykę. No ale jakie 8 godzin? Jak idziesz na bacówkę, to trzeba 3:30 wstać i do 22:00 non-stop na nogach. To nie jest tak, że tam 8 godzin odbębnisz i dobra jest, idziesz do domu. Nie ma. I nocą też trzeba pilnować, nie tak, że sobie uśniesz i nie opowiedzicie nic. Jak idziesz na bacówkę, trzeba przy owcach spać i trzeba pilnować tak samo jak w dzień, tak i w nocy.
5: Ile razy owce są dojone?
4: Teraz są dojone 2 razy dnia.
5: Ile owiec jeden juchas doi?
4: Różnie, no to zależy jak na której bacówce. No tu akurat nie mamy dużo owiec, no 2 juchasów jest, no to tak gdzieś koło 150 owiec jest na jednego.
5: To jest niedużo?
4: No doją więcej.
0: Z juchasem pracującym u bacy Andrzeja Klusie rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczny finał jazdy hulajnogą elektryczną w Zakopanem. Policjanci interweniowali wczoraj późnym wieczorem przy ulicy Piłsudskiego, gdzie znaleziono leżącego mężczyznę obok hulajnogi. 42-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego doznał urazu głowy po tym, jak najprawdopodobniej przewrócił się podczas jazdy.
6: Przypadkowe osoby zauważyły leżącego mężczyznę z obrażeniami głowy oraz hulajnogę elektryczną z popularnej sieci. Na miejsce wezwano również ratowników medycznych. Okoliczności wskazywały na możliwy upadek mężczyzny podczas jazdy na hulajnodze. Policjanci zakopiańskiej drogówki ustalili tożsamość mężczyzny. To 42-latek mieszkający na terenie powiatu tatrzańskiego z obywatelstwem ukraińskim. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu. Na szczęście nie doznał innych poważniejszych obrażeń. Za swą nierozsądną przejażdżkę został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
0: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji. Wracamy teraz do tematu zamknięcia mostu w Szaflarach po tym, jak mieszkańcy wsi komentowali w mediach społecznościowych, że są odcięci od świata. Sprawą zajęła się nasza reporterka. Ustaliła, że decyzja została podjęta nagle, bo stan mostu okazał się zły.
7: Nie było informacji w dniu wczorajszym, kiedy zostało dokonane zamknięcie po godzinie 14. Z tego względu, że nastąpiło znaczne pogorszenie stanu technicznego i zdecydowaliśmy o zamknięciu, żeby nie stała się jakaś zniszczenie mostu, ale oczywiście, żeby nie w trakcie przejazdu samochodu, nie daj Boże, albo jeżeli ludzie byliby na moście, spadł ten most. Jeżeli chodzi o objazdy, tutaj pojawią się w najbliższym czasie informacje o objazdach. No, sami Państwo musicie zrozumieć, że jeżeli sytuacja jest taka nagła, no to tutaj zabezpieczone jest przede wszystkim zdrowie i życie ludzkie, a później niestety musimy uzupełnić dokumentację i wprowadzić organizację.
0: Jednokierunkowy ruch na moście zostanie przywrócony po dokładnej ocenie podpór i po ukończeniu prac, które będą polegały na ich wzmocnieniu.
7: W tej chwili będziemy osuszać korytarz rzeki w tej części, gdzie mamy podporę, która uległa degradacji, i kiedy odkryjemy, co jest pod wodą dokładnie, to będziemy wiedzieć, czy prace zaplanowane już wcześniej dadzą efekt taki, że będzie ruch można przywrócić. Na pewno dwukierunkowy nie powróci na stałe, ale będziemy robić wszystko, żeby powrócił przynajmniej ten jednokierunkowy regulowany światłami. W przyszłym tygodniu będziemy tą informację znali, pod warunkiem, że też warunki atmosferyczne nie pojawią się takie, że będą duże stany wód.
0: Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się generalny remont mostu. Może potrwać nawet rok. W czasie jego trwania zaplanowano w tym miejscu przeprawę zastępczą. Na razie zamknięty most można objechać, ale drogą publiczną w Białym Dunajcu albo przez Gronków i Bór.
7: Pierwszy objazd drogą publiczną mamy w Białym Dunajcu, a drugi, który można dostać się przez miejscowość Gronków i Bór. Przy czym to jest objazd przez Nowe Targi. To nie jest odcięcie od świata, jednak znaczne utrudnienie w postaci wydłużenia podróży.
0: Z Tomaszem Filarem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, na wniosek Zakopiańskiego Urzędu Miasta zanieczyszczeniem potoku Cicha Woda w Zakopanem zajęły się odpowiednie służby. Nasza reporterka sprawdzała wyniki ich postępowań.
8: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowało nas, że po wizji dokonanej w terenie okazało się, że do potoku dostała się płuczka bentonitowa, czyli płyn technologiczny służący m.in. do chłodzenia narzędzi wiertniczych. Po drugiej interwencji Wód Polskich na budowie roboty zostały wstrzymane. Urzędnicy zgłosili sprawę do służb WIOŚ i policji. Jednocześnie poinformowano nas, że inwestor posiada 2 pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu wód drenażowych oraz odprowadzenia do wód pochodzących z odwodnienia budowanych basenów przy hotelu.
0: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Czekamy na wyniki badań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. To nie zabawa, a zagrożenie. Pieniński Park Narodowy apeluje: nie puszczajcie psów luzem. Przyrodnicy alarmują po analizie nagrań z fotopułapek. Psy bez kontroli coraz częściej płoszą dzikie zwierzęta na terenach chronionych. Jak podkreślają przyrodnicy, takie sytuacje oznaczają dla zwierząt ogromny stres, wyczerpanie, a często także rany i realne zagrożenie życia, szczególnie w okresie wychowu młodych. Problem dotyczy nie tylko turystów. Do parków przychodzą także psy z okolicznych miejscowości, które bez nadzoru mogą tworzyć grupy i polować. Dlatego obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren parków narodowych.
2: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Już 22 maja będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nikt nie zagląda. Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem otwiera swoje bramy dla mieszkańców i turystów w ramach akcji Funduszowy Maj. To okazja, by sprawdzić, co naprawdę dzieje się z wodą z naszych domów i jak wraca ona do środowiska. Podczas spaceru z przewodnikiem uczestnicy przejdą przez kolejne etapy oczyszczania i dowiedzą się, dlaczego ta praca ma znaczenie także dla ochrony Tatr. Nie zabraknie też czegoś dla fanów techniki. Będzie można z bliska zobaczyć specjalistyczne maszyny i sprzęt, które na co dzień pracuje pod ulicami Zakopanego. Zwiedzanie odbywa się w grupach o każdej pełnej godzinie od 8 do 14. Organizatorzy zapraszają szczególnie grupy szkolne. To może być ciekawa lekcja ekologii w praktyce.
2: Radio Aleks.

0: Reklama.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
0: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska, zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w ostatnim czasie. Do sądu w Nowym Targu trafił akt oskarżenia przeciwko młodemu mężczyźnie oskarżonemu o próbę szczególnie zuchwałej kradzieży. Do zdarzenia doszło 6 marca rano. Niespełna 18-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego miał próbować wyrwać torebkę kobiecie w ciąży. Dzięki reakcji pokrzywdzonej kradzież nie udała się, a sprawca zaczął uciekać. Po chwili został zatrzymany przez przypadkowych świadków i przekazany policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży szczególnie zuchwałej i przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej. Chwila nieuwagi podczas górskiej wycieczki może skończyć się bolesnym urazem. Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do turystów o ostrożność i podają szczegóły interwencji w Pieninach. W minioną środę na zielonym szlaku prowadzącym do Stromowiec podczas schodzenia turystka poślizgnęła się i doznała urazu stawu skokowego, który uniemożliwił jej dalszą wędrówkę. Ratownicy zabezpieczyli kontuzjowaną nogę, następnie ewakuowali kobietę przy użyciu noszy alpejskich do samochodu terenowego GOPR. Poszkodowana została przetransportowana do Stromowiec. Ratownicy przypominają, że nawet na poziomie łatwych, na pozornie łatwych szlakach, chwila nieuwagi może zakończyć się groźnym upadkiem. Apelują o ostrożność, szczególnie podczas stromych zejść oraz odpowiednie przygotowanie do wycieczki. Obuwie trekkingowe jest niezbędne.
5: Dzieje się na drogach.
4: Nagrał swoją brawurową jazdę i wrzucił filmik do internetu. Teraz odpowie przed sądem. 25-letni mieszkaniec powiatu nowotorskiego opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak przekracza prędkość w tunelu w naprawie, jednocześnie trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Sprawca trafił do policjantów po zgłoszeniu przesłanym na skrzynkę stop agresji drogowej. Funkcjonariusze przeanalizowali monitoring z tunelu i ustalili, kto jest autorem nagrania. Jak się okazało, samochód poruszał się na skradzionych tablicach rejestracyjnych. Policjanci dotarli do 25-latka, który sam opublikował nagranie w sieci. Teraz mężczyzna będzie tłumaczyć się przed sądem. Grozi mu m.in. wysoka grzywna i utrata prawa jazdy.
5: To są wiadomości z Podhala.
4: W Tatry wędrują nie tylko niewidziane tu do tej pory gatunki zwierząt, jak bobry, które zainstalowały się w okolicach Morskiego Oka, ale również rośliny. Jeszcze do lat 40. ubiegłego wieku Słowacy mieli swojego endemicznego kwiatka, który nazywali sasanka słowacka. Okazało się jednak, że sprytna roślinka za nic miała państwową granicę.
6: Rośliny, chociaż nie mają nóg, tak jak zwierzęta, i wydają się mało mobilne, też się rozprzestrzeniają, też się migrują, można by tak to ująć, tylko na inne sposoby. Przede wszystkim przez nasiona, które są roznoszone na dalsze odległości w różny sposób, czy to przez wiatr, czy to przy pomocy zwierząt. Jak chodzi o sasankę słowacką, przez nawet pewien czas historii był to endemit słowacki. Dopóki pani doktor Zofia Radwańska-Paryska nie odkryła go jeszcze przed II wojną światową, a opisała już po II wojnie światowej w rejonie Doliny Chochołowskiej, właściwie w takich dwóch bocznych dolinkach, wielkich i małych koryciskach, tuż przy granicy ze Słowacją. No wtedy okazało się, że występuje ona również w Polsce, nie tylko na Słowacji. Tak.
4: Współcześnie w lasy reglowe zapuszczają się na przykład przydomowe gatunki drzew, takie jak klony czy lipy. Migracji sprzyja ocieplenie klimatu.
6: Te zmiany, myślę, że tu mieszkańcy nawet Podhala, Zakopanego, okolic, sami pewnie obserwują. Część drzew kojarzymy z gdzieś ogródków przydomowych, bardziej spod Tatrza, a jak teraz wędrujemy reglami na przykład zakopiańskimi, to zaczynają się one częściej pojawiać w lasach. Myślę, że takim przykładem może być klon zwyczajny. To nie jest jedyny gatunek. Obserwujemy też wkraczanie w niższe położenia tatrzańskie, na przykład lipy drobnolistnej, więc te gatunki korzystają z tych zmian klimatycznych i zaczynają się przesuwać. To samo dotyczy tych gatunków z wyższych położeń, prawda? Kosówka migruje w wyższe położenia, świerk jest w stanie skiełkować. ryzykować i utrzymać się w wyższych położeniach. Takie rzeczy są pomału obserwowane, przy czym to jest proces długotrwały.
4: Być może za jakiś czas trzeba będzie wprowadzić zmiany w podręcznikach dotyczące zasięgu pięter roślinności w Tatrach. Na razie pozostaje nam obserwacja przyrody. Z Antonim Ziębą z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w pomieszczeniach i lokalach mieszkalnych wykorzystywanych na cele hotelarskie. Krótka przerwa między weekendem majowym a wakacjami często wykorzystywana jest na Podhalu na drobne remonty i generalne sprzątanie przed sezonem. Warto więc pamiętać o przepisie, który wejdzie w życie na początku wakacji.
3: Dlatego nasz apel, aby nie zapomnieć o tym. Od 30 czerwca istnieje obowiązek wyposażania pokoi, apartamentów w autonomiczne czujki dymu. W miejscach, gdzie mamy jakiś kocioł czy kominek, powinniśmy też pomyśleć o zastosowaniu czujnika tlenku węgla.
7: W każdym pomieszczeniu oddzielnie taki czujnik powinien się znaleźć.
3: Tak, jeżeli mamy apartament, który składa się w kilku sypialni, bezwzględnie taka czujka powinna znaleźć się w każdej z tych sypialni. Jeżeli zastosujemy jedną czujkę, powiedzmy na korytarzu w części wspólnej, te pionowe przegrody, czyli ściany poszczególnych apartamentów, czy na korytarzach, no one spowodują, że dym, który powstanie powiedzmy w jednym z pomieszczeń, będzie miał utrudniony dostęp do tej czujki i nie ulega żadnej wątpliwości. Każde pomieszczenie w takim wielopokojowym apartamencie powinno być zabezpieczone taką czujką.
4: Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów.
3: Taką czujkę możemy zamontować sobie sami, to bardzo proste urządzenie zasilane baterią, więc nie musimy do takich czujek prowadzić jakiejś dodatkowej instalacji elektrycznej. Każdy z nas, wydaje mi się, poradzi sobie z montażem takiej czujki. To bardzo proste urządzenie. Czujkę dymu należy stosować przede wszystkim w najwyższym punkcie pomieszczenia pod stropem. Czujniki tlenku węgla można ustawić na jakiejś komodzie na wysokości metra, metra 20. Nie trzeba takiego czujnika montować na stałe.
4: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: W Zakopanem trwa rok Jana Kasprowicza. Poeta zmarł 100 lat temu, 1 sierpnia. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza zaplanowało główne uroczystości na Harendzie, miejscu, w którym poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze składek społecznych.
8: Przewidujemy taki 3-dniowy cykl różnych wydarzeń, a więc w dzień poprzedzający, 31 lipca w Domu Poety na Harendzie odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nazajutrz, 1 sierpnia, odbędą się te najważniejsze uroczystości, poczynając od mszy w znajdującym się obok Muzeum Kościółku, złożenie kwiatów przy mauzoleum, na zakończenie koncert zespołu Polifonika, zespołu działającego na Kujawach, który właśnie z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza nagrał płytę z tekstami poety, z jego wierszami.
4: Mówi Małgorzata Karpiel-Kustosz, Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
9: To jest cytat, który zresztą pochodzi z płótna, które było malowane przez wielu artystów młodopolskich w kawiarni Paon. To kawiarnia znajdowała się naprzeciwko Teatru Miejskiego, dzisiaj imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I tam w tym Paonie Stanisław Przybyszewski, Stanisław Wyspiański pisali różne swoje przemyślenia, malowali swoje jakieś z pamięci obrazy, widoki, a Jan Kasprowicz napisał: poezja jest wszystkim.
4: Zwiastunem wydarzeń będzie otwarcie pod koniec maja wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim, mówi Adam Organisty, kurator wystawy pod tytułem Poezja jest wszystkim. Uniwersalny cytat zainspirował uczniów, profesorów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby, obrazy i instalacje będzie można zobaczyć aż w 3 miejscach na samej Harendzie. W sierpniu wystawa trafi do Miejskiej Galerii Sztuki na Krupówkach.
5: Twoje sprawy.
4: Dwie rodziny z powiatu tatrzańskiego zostały wyróżnione brązowym medalem Polonia Minor. Nagrodę wręczono podczas Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który odbył się w Operze Krakowskiej. Wyróżnienia trafiły do Joanny i Krzysztofa Budzów z Białego Dunajca oraz Anny Karpiel-Sembereckiej i Marcina Sembereckiego z Zakopanego. Medal przyznano im za wieloletnie zaangażowanie w rodzicielstwo zastępcze oraz działalność społeczną na rzecz dzieci i rodzin. Obie rodziny aktywnie działają także w Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Dzieci Są Darem, wspierając promocję idei pieczy zastępczej i pomagając innym rodzinom. Nagrodę wręczył laureatom marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
4: Premier Czech Andrej Babiš pogratulował Peterowi Madziarowi objęcia funkcji premiera Węgier i zadeklarował chęć odbudowy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu podkreślił, że Czechy, Polska, Słowacja i Węgry mają w Unii Europejskiej wiele wspólnych interesów i wspólne działanie pozwalało wcześniej skutecznie zabiegać o ważne decyzje. Babiš ocenił, że po zmianie władzy w Budapeszcie nadszedł właściwy moment na odnowienie grupy współpracy państw V4. Peter Madziar już wcześniej zapowiedział, że chce przywrócić aktywną rolę Grupy Wyszehradzkiej w Europie. Premier Szkocji John Swinney ocenił, że rosnące poparcie dla prawicowo-populistycznej partii Reform UK sprawia, że iż kwestia niepodległości Szkocji staje się pilna. Lider Szkocji Partii Narodowej ostrzegł, że ugrupowanie Nigella Farage'a może w przyszłości zablokować kolejne referendum niepodległościowe. Po wyborach szkocki parlament ponownie zdominowali zwolennicy niepodległości. Partia Swinney'a wraz z Zielonymi ma większość mandatów, choć sama nie zdobyła większości absolutnej. Kontrowersyjny zegarek z Titanica zostanie wystawiony na aukcji w Wielkiej Brytanii. Należał do jednego z członków załogi. Dlaczego jego pochodzenie uważa się za dyskusyjne? O tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Zegarek prawdopodobnie został wręczony członkowi załogi Titanica w zamian za miejsca w szalupie ratunkowej dla członków rodziny Alberta Caldwella. Wygrawerowany na kopercie napis jest wyrazem wdzięczności byłych podwładnych Amerykanina za lata pracy. Wszystko wskazuje na to, że zegarek, który może osiągnąć na aukcji cenę nawet 50 tysięcy funtów, posłużył jako łapówka w chwili, gdy Titanic tonął. Państwo Caldwellowie po uratowaniu tak szybko udali się do swojego domu w Illinois, że zostali pominięci na oficjalnej liście ocalałych w katastrofie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: O reklamie.

0: Reklama.
1: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
2: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
3: Szykuj się!

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
0: Po reklamie.
4: Zaczynamy od tragicznego wypadku na Mistrzostwach Polski. Skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Nie żyje zawodnik, który zderzył się z innym uczestnikiem podczas wyścigu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jakub Rybski.
5: Do tragicznego wypadku doszło w pierwszej rundzie podczas wyścigu najmocniejszych maszyn. Zawody odbywały się na Wiśle. Dwaj zawodnicy zderzyli się i wpadli do wody. Po wyciągnięciu zawodników z rzeki jeden z nich był nieprzytomny.
6: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
5: Mówiła Monika Jakubowska, oficer prasowa płockiej policji. Drugi zawodnik nie doznał poważnych obrażeń. Od razu po zderzeniu skuterów zawody zostały przerwane. Sprawą wypadku zajmuje się prokuratura w Płocku.
4: Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed kolumną Zygmunta w Warszawie przeciwko cierpieniu zwierząt. Podobne demonstracje odbyły się także w 14 innych miastach wojewódzkich. Protestujący apelowali o jak najszybsze zmiany w prawie.
7: 400 milionów rocznie idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, na schroniska, na utrzymanie schronisk. Jednocześnie państwo nie wprowadza kastracji, więc i tak namnażają się te psy i koty i w kółko trzeba będzie je utrzymywać.
8: Taka najważniejsza zmiana, która powinna wejść w życie jak najszybciej.
7: Obowiązkowe, masowe kastracje psów, kotów, a druga sprawa, no myślę, że podniesienie kar za znęcanie się.
4: Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 nawiedziło środkowe rejony Chile. Według Europejskiego Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego epicentrum znajdowało się w pobliżu portowego miasta Lebu. Wstrząsy wystąpiły na głębokości około 23 kilometrów. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani poważniejszych zniszczeniach. A Chile należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata ze względu na położenie na styku płyt tektonicznych.

0: Reklama.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
2: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
8: Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
4: Konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, oświadczył rosyjski przywódca Władimir Putin. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Zdaniem Putina ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Każdy, kto chce się ze mną spotkać, musi przyjechać do Moskwy i spotkamy się. Z drugiej strony spotkanie w państwie trzecim jest również możliwe, ale dopiero po osiągnięciu ostatecznych porozumień w sprawie traktatu pokojowego, aby wziąć udział w jego podpisaniu. To musi być ostateczny krok. Wołodymyr Zełenski już wcześniej wykluczył podróż do Moskwy. Financial Times w czwartek napisał, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zgodził się na ten plan. Peter Madziar już oficjalnie premierem. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na szefa węgierskiego rządu. W ostatnich wyborach odsunął od władzy Viktora Orbana i jego partię Fidesz, do której sam w przeszłości należał. Co mówił Peter Madziar w czasie politycznej uroczystości w Budapeszcie? Jego słowa przytoczy Jakub Rybski.
5: Peter Madziar zapewnił, że zadaniem nowej władzy będzie rozliczenie nadużyć poprzedniego rządu, zbadanie spraw korupcji czy niegospodarności. Nowy premier Węgier podkreślał, że przejmuje władzę w kraju, którego sytuacja ekonomiczna jest w bardzo złym stanie. Naród węgierski dał nam mandat, aby napisać nowy rozdział w historii Węgier. Nie tylko zmienić rząd, ale także system. Zacząć od nowa. Peter Madziar podkreślił, że będzie Węgrom służyć, a nie nimi rządzić. Podczas swojego przemówienia szef węgierskiego rządu zwrócił się do obecnego na sali obrad prezydenta Tamasza Szulioka, aby ten zrezygnował ze stanowiska.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, dopłynął na hiszpańską Teneryfę. Łączymy się z Jakubem Rybskim.
2: Dzień dobry.
1: Jakubie, jak będzie przebiegała akcja ewakuacyjna?
2: Wszyscy pasażerowie wycieczkowca są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka. Właśnie dlatego statek nie wpłynął bezpośrednio do portu Granadilla, ale zakotwiczył na redzie. Transport na ląd odbędzie się innymi jednostkami i jeszcze w porcie wszyscy zostaną przebadani na obecność hantawirusa w specjalnych strefach sanitarnych. Co ważne, hiszpański resort zdrowia potwierdził, że żaden z pasażerów nie ma objawów. Pierwsi pokład opuszczą Hiszpanie, którzy odbędą kwarantannę w szpitalu wojskowym w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną przetransportowani do swoich krajów. Wszyscy przejdą kwarantannę i będą przez kilka tygodni pod nadzorem sanitarnym. Przypomnę, że na statku jest również Polak, który jest kapitanem Hondiusa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już wcześniej informowało, że nie wymaga on pomocy medycznej.
1: Mógł przylecieć z terenu obwodu królewieckiego w Rosji. Na polu koło Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskim znaleziono wczoraj wojskowego drona obserwacyjnego. Piotr Bułakowski, który pierwszy przekazał tę informację.
3: Od śledczych usłyszałem, że to pierwszy obiekt latający tego typu znaleziony w Polsce, dlatego też oględziny na polu w miejscowości Osieka trwały wiele godzin. Według moich nieoficjalnych informacji na obiekcie są oznaczenia napisane cyrylicą. Na razie śledczy mówią jedynie, że mamy do czynienia z obcym dronem. Patrząc na jego zasięg, można przypuszczać, że mógł on przylecieć z Rosji, do której z miejsca odnalezienia drona jest około 20 kilometrów. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że stan drona wskazuje, że prawdopodobnie spadł on niedawno.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
3: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
5: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
6: Służby medyczne weszły na pokład wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Rano statek zacumował u wybrzeży hiszpańskiej Teneryfy na Oceanie Atlantyckim. Ponownie witamy Jakuba Rybskiego.
7: Dzień dobry, jestem.
6: Jakubie, co o potencjalnym ryzyku epidemiologicznym mówi Światowa Organizacja Zdrowia?
7: Według WHO ryzyko jest, ale bardzo niewielkie. Przede wszystkim Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że nie jest to nowy COVID, a hantawirusem trudniej jest się zarazić.
8: Right now,
7: obecnie klasyfikujemy wszystkich na pokładzie jako osoby wysokiego ryzyka. Może brzmi to przerażająco, ale tak naprawdę w ten sposób zapewnimy bezpieczny powrót pasażerów i załogi do domu. Mówi Maria van Kerkhoff, dyrektorka Departamentu do Spraw Epidemii i Pandemii Światowej Organizacji Zdrowia. Po zejściu na pokład każdy zostanie przebadany na obecność wirusa. Jeżeli test wyjdzie pozytywny, taka osoba zostanie przetransportowana specjalnym samolotem medycznym do Holandii, gdzie zostanie odizolowana i przejdzie leczenie.
6: Statek towarowy trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w pobliżu Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. Do incydentu doszło po tym, jak irańska gwardia rewolucyjna zagroziła atakiem na wrogie statki w regionie Zatoki Perskiej. Po uderzeniu pociskiem na jednostce wybuchł niewielki pożar, który został ugaszony. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Przez Kraków przepływa jubileuszowy 20. flis królewski. Wczoraj na rynku głównym przekazano banderę pomiędzy szyprami kolejnych odcinków. Coroczny flis to nawiązanie do historycznych wypraw.
9: Kiedyś flisacy z okolic Krakowa zabierali towary na swoje łodzie i płynęli do Gdańska. Towary były przeróżne, no sól, zboże, drewno. To, co tutaj na Górnej Wisłie było, czy w okolicach Górnej Wisły było produkowane, spławiano do Gdańska.
6: Wspominał Mateusz Niemiec z Muzeum Krakowa.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
19: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
20: Po reklamie.

0: Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułach-Matyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułach-Matyka 798-565-933 798-565-933.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Po reklamie.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
3: Po reklamie.
7: To niedziela, 10 dzień maja, jest 13. Czas na wiadomości.
8: Wszystko na to wskazuje, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Tak informację telewizji Republika skomentował Jacek Ozdoba, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Sugestie, że były minister sprawiedliwości może przebywać za oceanem, już kilka dni temu pojawiły się w innych mediach, które śledziły oznaczenia jego kont w mediach społecznościowych. Jakub Rybski.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Jakubie, ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, ale ten kraj przestał być dla niego bezpiecznym schronieniem.
9: Zgadza się. Wczoraj zaprzysiężony został nowy premier Węgier, czyli Peter Madziar, który wielokrotnie podkreślał, że jego kraj nie będzie azylem dla międzynarodowych przestępców. Koledzy z Ziobry i Romanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, z którymi dziś rozmawiałem nieoficjalnie, przyznali, że Stany Zjednoczone były oczywistym kierunkiem, jaki Zbigniew Ziobro miał obrać. Przypomnę, że dwaj politycy PiSu otrzymali od byłego szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana polityczny azyl. Ziobro i Romanowski wyjechali z Polski, bo jak twierdzą, obecne władze w Polsce prowadzą wobec nich polityczne prześladowania i nie mogliby liczyć na uczciwy proces. Z kolei polska prokuratura i rządzący twierdzą, że politycy chcą uniknąć odpowiedzialności karnej. Przypomnę, że śledczy twierdzą, że Ziobro miał popełnić w sumie 26 przestępstw i jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do nielegalnego udzielania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiSu.
8: Od 7 tygodni mamy kalendarzową wiosnę. Bociany na dobre wróciły już do Polski. Spotykacie je w swojej okolicy?
10: Bociany mogą być, dlatego że jest jeziorko takie duże.
11: W okolicy tak, to widziałam.
12: Dzisiaj tutaj wiosna, może już lata.
13: Mi się wydaje, że to zdecydowanie idzie lato. Dla mnie już lato.
12: A co świadczy o tym lecie?
13: A takie piękne, rozwinięte tutaj mamy zielone drzewa, trawy, wszystko pięknie już kwitnie.
14: Dla mnie jeszcze taki okres przejściowy. Trochę wiosny, trochę czuć lato, ale na pewno jest pięknie, że te ostatnie ciepłe dni na pewno przyniosły dużo soczystej zieleni.
8: Usłyszał w gminie Brwinów na Mazowszu Michał Dobrołowicz.
7: Rozpoczynamy niedzielne popołudnie. Przed nami czas, w którym trochę zwolnimy, ale nie zabraknie tematów aktualnych i historii, które naprawdę potrafią zaskoczyć. Ewelina Kroczek, zapraszam.
15: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Niedziela to dzień trochę spokojniejszy, szczególnie dla maturzystów, którzy mają już najważniejsze egzaminy za sobą, teraz tylko ustne, no i na pewno więcej oddechu. A od jutra na egzaminacyjne sale wchodzą 8 klasiści, więc w domach pewnie ostatnie powtórki i klasyka. Mama, herbata i Melisa w roli głównej. Piękny maj, trochę stresu, ale jak to się mówi, będzie dobrze. Bo będzie. Trzymamy kciuki i wracamy z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Kiedy pytamy Was czasem, gdzie najczęściej nas słuchacie, pada odpowiedź: w samochodzie, w trasie. Pozdrawiamy wszystkich, z którymi właśnie teraz podróżujemy. Okazuje się, że coraz bliżej nas jest technologia, no trochę jak z filmów science fiction. Autonomiczne taksówki mogą pojawić się w Polsce jeszcze w tym roku, czyli zamiast kierowcy będzie algorytm, a zamiast rozmowy o pogodzie, miłego przetwarzania danych. Dla niektórych niewyobrażalne, no miejmy nadzieję, że bezpieczne. Szerokiej drogi Wam życzymy na Waszych weekendowych trasach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
2: To niedziela, 10 dzień maja, jest 14. Czas na wiadomości.
3: Na Teneryfie grupa pasażerów opuszcza wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Rano pływająca pod holenderską banderą jednostka przybiła do portu. Na pokładzie jest około 150 osób z ponad 20 krajów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. W jakim politycznym kierunku pójdzie teraz Wielka Brytania? To pytanie, jakie stawiają komentatorzy nad tamizą po druzgocącej porażce rządzącej Partii Pracy w czwartkowych wyborach lokalnych. Na linii Londyn i Bogdan Frimorgan. Bogdanie, przypomnijmy, kto pokonał lejburzystów.
4: Niekwestionowanym zwycięzcą wyborów samorządowych stała się antyeuropejska, ultraprawicowa i antyimigrancka partia Reform UK. Lejburzyści utracili kontrolę nad Walią, a w Szkocji ponownie triumfowali nacjonaliści. To jeszcze bardziej utrudni współpracę regionów z rządem w Londynie. Jeśli do jutra nikt z gabinetu się nie odważy, wysunę swoją kandydaturę na przyszłą liderkę Partii Pracy, deklaruje posłanka Catherine West, reprezentująca lejburzystów w Izbie Gmin. Premier Keir Starmer nie zamierza podawać się do dymisji, mimo iż stał się symbolem piętrzących się problemów. Symbole mają to do siebie, że nie znikają łatwo z wyobraźni wyborców.
3: Zdradliwe warunki w Tatrach, piękna pogoda na dole i ciągle sporo śniegu na górze.
5: Ciągle zalega, zwłaszcza w tych północnych wystawach, czyli tam, gdzie jest chłodniej, zalega całkiem sporo śniegu. W związku z czym nie zrezygnowaliśmy jeszcze z ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ono ciągle gdzieś tam jeszcze jest obecne. I jeżeli ogłoszony jest stopień zagrożenia lawinowego, to powinniśmy mieć ze sobą sprzęt lawinowy.
3: Radzi ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
2: Na wielkie pasje i marzenia nigdy nie jest za późno. Warto zwolnić i celebrować chwilę. O tym w tej godzinie. Ewelina Kroczek, zapraszam.
6: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Maj to miesiąc egzaminów. W trakcie zdawania są maturzyści. Jutro z językiem polskim zmierzą się 8-klasiści. Wspominaliśmy, że 87-letni pan Józef Peruga po raz trzeci podszedł do matury w tym roku. Bardzo mocno zaciskamy kciuki i wierzymy, że tym razem się uda. A słyszeliście o 73-latku z Chin, który niedawno zadebiutował na Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym? To są dowody na to, że metryka to tylko liczba, a nie limit. Może właśnie słucha nas ktoś, kto myśli, że już za późno na realizację marzeń. A może jednak nie? Powodzenia. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: jakiś czas pojawiają się nowe trendy, mniej lub bardziej trafione. W sieci hitem jest ostatnio Nonna Maxing, czyli życie jak włoska babcia z Sardynii. Spokojnie, bez pośpiechu, z dobrym jedzeniem, takim jak u babci właśnie ze świeżych produktów. No i co ważne, bez scrollowania non-stop, mniej ekranów, więcej życia, spotkań, rozmów twarzą w twarz. I nagle okazuje się, że nic nie robienie też może być sztuką. Co ciekawe, ten trend jest popularny także wśród młodego pokolenia. Nam się podoba. Idealne do zrealizowania nie tylko w niedzielne popołudnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.
4: To niedziela, 10 dzień maja, jest 15, czas na wiadomości.
12: Prokuratura będzie sprawdzać bazy osób opuszczających strefę Schengen, żeby ustalić, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście opuścił Węgry. Były minister sprawiedliwości, przypominamy, ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Na linii nasz dziennikarz Michał Krasoń. Dzień dobry, Michale. Jak szybko prokuratura podejmie te działania?
13: Jak usłyszałem, najprawdopodobniej stanie się to jutro. Do prokuratury nie dotarły jeszcze informacje o przelocie Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, ale śledczy w związku z medialnymi doniesieniami mają zweryfikować listę osób, które opuściły strefę Schengen. Rozmawiałem też z posłem PiS, Jackiem Ozdobą, który powiedział mi, że wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów to naturalny ruch po zmianie władzy na Węgrzech.
14: Na gruncie największej demokracji, ewentualnie pokazanie nieprawidłowości działań rządu Donalda Tuska i ileś przekłamania, no to będzie naturalny grunt, gdzie będzie można wszystko to pokazać takim, jakim było, czyli prawdą.
13: Wyjazd Zbigniewa Ziobry skomentował na portalu X wicepremier Krzysztof Gawkowski. Panie Ziobro, przypominam panu pańskie słowa, niewinni nie mają się czego obawiać. Proszę nie być miękiszonem i zapraszamy z powrotem do kraju, napisał minister cyfryzacji.
12: W najbliższych dniach powinny zapaść ważne decyzje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. Mogą one, jak zauważa Tomasz Skory, na kolejnych kilka lat kształtować system prawny w Polsce.
15: Decydujące wydarzenia mogą się zacząć już w poniedziałek, kiedy w Trybunale dojdzie do kontynuacji debaty o losach czwórki sędziów próbujących od miesiąca zacząć pracę, jak Anna Korwin-Piotrowska.
16: Pan wiceprezes powiedział, że w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
15: Już we wtorek Trybunał Konstytucyjny ma się też zająć wnioskiem dotyczącym przepisów o wyborze jego sędziów. Ciekawostką jest to, że niezgodność z konstytucją zarzucają im posłowie PiSu, którzy je sami uchwalili i na ich podstawie powołali tych sędziów, którzy mają je właśnie oceniać.
4: Zapraszam na kolejną wspólną godzinę z muzyką wybraną dla ciebie, a do 16 sprawdzimy, co nowego w kinie. Jest w czym wybierać. Ewelina Kroczek, zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: 10 dzień maja w kalendarzu. Bono, lider U2, świętuje dziś urodziny i to jedna z tych postaci, które trudno pomylić z kimkolwiek innym. Legendarne okulary. To nie stylówka, nie, to konieczność, bo od lat zmaga się z problemami ze wzrokiem, a jego życie prywatne brzmi jak scenariusz filmowy. Jedna miłość od czasów szkolnych i małżeństwo trwające od 1982 roku. Do tego dochodzi aktywizm, ulubione szachy, nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla, czyli pełen pakiet. Muzyka, serce i działanie. A u nas muzycznie równie interesująco. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933 798-565-933.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: niedzielne popołudnie aż się prosi, żeby zwolnić tempo i na chwilę zajrzeć do kina, bo tam moda i wielkie historie wracają w naprawdę mocnym stylu. Diabeł ubiera się u Prady, część druga już na starcie zarobił ponad 77 milionów dolarów, pokazując, że opowieść sprzed lat wciąż potrafi przyciągnąć widzów. A w repertuarze też sporo różnorodności, biograficzna historia Michael o Michaelu Jacksonie, jest też dramat z Zendają i Robertem Pattisonem, kosmiczna wyprawa Hail Mary z Ryanem Goslingiem, a dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, klasyczna Mumia, która wciąż potrafi przestraszyć. A jeśli chodzi o muzykę, koniecznie zostańcie z nami, bo to przecież muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Po reklamie.
9: Co robić w wolnym czasie? Pewnie pomysłów nie brakuje w tej godzinie, także się pojawią, a w naszym muzycznym menu propozycje wyśmienite. Proszę się częstować. Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: niedzielne popołudnie i mimo, że może kojarzyć się ze słodkim lenistwem, to jednak mamy dowody na to, że ruch, działanie, aktywność i pasja są najlepsze dla zdrowia, dobrego samopoczucia i, jak się okazuje, długiego życia. Przykładem jest 100-letni pan Wacław Milewski z Poznania, który nadal pracuje w swoim warsztacie. Kiedy pytają go o sekret długowieczności, odpowiada prosto: lepiej coś robić niż siedzieć przed ekranem. Krótko mówiąc, ruch zamiast scrollowania. Popieramy. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie.

0: Weekend to idealny czas, żeby przyjemnego było więcej niż pożytecznego, chociaż jedno może nie wykluczać drugiego. W planach pewnie przejażdżki rowerowe, spacer czy dobra książka. Jednym słowem, wszystko, co jest doskonałym resetem dla zmęczonego tygodniem umysłu. Ostatnio aktorzy Zendaya i Tom Holland zaskoczyli fanów wspólnym hobby. Zamiast wielkich imprez wybierają szydełkowanie w domu. I okazuje się, że najprostsze rzeczy potrafią być najlepszym sposobem na relaks. I tego Wam życzymy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Dziś dzień Zołzy, to skrót od zgrabna, obrotna, ładna, zaradna, ambitna. No to chyba nasze święto, dziewczyny. Pozdrawiamy dziś świętujących i wracamy do muzyki. Ewelina Kroczek, dzień dobry, zapraszam.
5: Radio Ale.

0: 10 dzień maja w kalendarzu. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy obchodzą ważne święta, imieniny, urodziny, jubileusze. A może ktoś z naszych słuchaczy kończy dziś 25 lat i na przykład wciąż jest singlem. Gdybyśmy byli w Danii, to pewnie znajomi nie daliby wam o tym zapomnieć. Według tamtejszej tradycji samotni jubilaci są przywiązywani do słupa i obsypywani cynamonem. W przypadku 30-latków bez obrączki robi się jeszcze ostrzej, bo cynamon zamienia się w pieprz. To pamiątka po dawnych handlarzach przypraw, którzy przez podróże rzadko znajdowali żony. Za chwilę zagramy ze specjalną dedykacją dla solenizantów i jubilatów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: niedziela, a myślemy teraz specjalne sygnały wsparcia. Jutro wielki dzień dla wszystkich ośmioklasistów. Start egzaminów, dobra rada od nas. Dzisiaj już nie zaglądajcie do notatek. Zamiast wzorów z matematyki postawcie na spacer, na porządny sen. To najlepsze wsparcie dla umysłu. Rodzice, no Melisa dla was, a dla dzieciaków dużo wiary, bo będzie dobrze. Trzymamy kciuki za jutrzejszy Polski. Dobrej reszty dnia dla wszystkich. Dziękuję za dziś. Ewelina Kroczek. Do jutra.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem. Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Reklama.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Po reklamie.
9: Radio Alex.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Radio Al.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
0: Po reklamie.
3: Radio Alex.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Ale.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.